In the Stars, The Rolling Stones, hit ponedeljka, hit utorka i predlog broj 2, Mirela Priselec Remi. Tako se zove pesma.